M-Pesa agent, na kwa imi business yon South Tarawa, on top of yeye na netuwe for the phone, kam na meuri. Ko kainanua ni karike arike am karike mani irarike ni painan store, gana koriki pa M-Pesa agent, kokonana po kia customer ipukin na yakarine mani, po mani, nte tayari ya kainanua ya inanon na mkommunity ya ame. Naikamne, oena konandike am karike mani, na mtaye ni karine mani ya po mani, ake ya kukoroya, na konda mkastama. Sina katawrawa te training ya kia poona, on tawrawa ni po kiko ipukin kapira, nam karikira kia yo panakia amka nganga kia mdorome yei kataia pokia rapota nome tapa anaja katemane kariyona na kikapongana katamtemane ipukinta tairiani kia kawakira na yamane nikapongana ayatarepon kanako tauroi pako kantiki patentaisa agent o tareponi aranampa ayakia pona awowa akia wowa kia tarepona konisuwa tenua tawana awa kia akia wowa ruwaiwa keisuwa tenua akia Awa kia kia wanua ni mea uwa ipo kini poka. Mpesa te saka pipi tia makuri inano ni mea uwa.